A jak tu hučpnie, dalej kroczymy po wusywaniu, no to może wam iżo też mało dolatać? Tak słyszymy, Anna-Maria Bretschneiderec, z Tebie zu. Do fitnessa podamy so dżęca rano z Hanku Helcyny. A po realnych buczach kroczymy zromadnie ze skupiną Kontakt. Wszystkie tutaj tytule słyszymy, hać do 6.

0: krótko po cibede gie na 6, 5 hodzin 6 a 40. A jemy rańczy rozwosunicy, my dżęca rano z wami stałamy, z wami z woża przyjdziemy, a dżęca wieczor możecie zaso ze serbskim programom no hajco rec do łoża hić, wod 8 szako wusywa, młodzińska redakcja Radio Zatkula. W oczym młody żołm je dżęca pundzie, to winietko Franz Kliman.
1: Zatkula.
2: Hač v šuli, na djele, při studiju abo doma ve dobrejstvi. Šuđe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini, akajš vane še rekaja. Živinje bez kumšne inteligence nije hižo predstajomne. Što je šitko možne, dže su je ranice a kak vupada přichod? Na tute a vjele dalších prašenjo vam odmovime v přišenem vusovanju Radia Zatkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte punžlo večer radio zapiknuť.
1: Zatkula.
3: Nic zabiť.
4: Dženca večer.

0: Wohodziu tam z wieczoru konstudzenia ewangelsko-lutorskie wosadze Sjatiju Petra a Pawła swoje 900 a postaletne w obstacze cyrkwie. Chodzi pwaci jako najzażniejsza serbska wosada. Iżo liczy 1010 je tam chrześcijanska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjonska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją su so wosady w okolinie założyli, a dalsze cyrkwie nastali. Lydia Maciowa je skwatnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela wiedzenie a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a farar hodziske wosady Krzysztof Rumel wita mnie z posmiłkom a wiedzie mnie przez podlanskie durie do hodziske cyrkwie. Na to, co je drewiany zakot węgiec blidania z wotrua restaurowała meny dom z kieczpni. Na słonecznym szipuniu szyłuju jemu do cyrkwie. Wiele swycy przekrasny moderny sakralny rum, gdzie skutkuje napadnie prózny a wotoryny.
2: Tyż mamy słońco, a to przez to tyś czopwę wóraz nikak nitko tu, ale tyś słońco nie swyczy, je to trochę abstraktne. Tyś je woprawcze jano szire z czynem.
1: Tworił je abstraktne wyłotowanie drzeżanski wumiłc Friedrich Press. Wun je chodzisku cyrki w letach wokoło 1980 cyle nu wyłotował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumiłstwo drzeżanskiego presa o sobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Swobodu wumiłstwa namaka press w wyłotowaniu sakralnych rumów. Piacat Sturcici je ich we Vukodni a Zapadni Nimski. Wodpoladnje nie ničo symetriske v Hodžiske cirkvi, tak fara Krzysztof Rumel.
2: Also tež votro trochu nalivosti, a tež dupas nesti rec, also šo tež tutun budest, tež votro nisšo započne neje v srečiš su, a tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to. Zwischen Friedrich Press.
1: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wot moa wumiłca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szako ryka tam, kemsze nima ja sowiacy przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rumel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna sezonu cawona je. Do nie se czyszenka dospłonie zanurić mu.
2: Z najmniejsza 800 lid starym, to je prynia dupa Serbu. Kujś te wopytlo, kotrasz też swójba hizo historyski tu bytli w Łużyce, ma na kujś te pat jednego predonika, kotrasz je tu wukczene.
0: Tobie wórysk z niedzielniejszego wusywania składnostnie jubileja chodziskie wosady. Kompletną reportażu w wiedzeniu przez chodzisko cyrki namakacie na naszej internetowej stronie app MDR Serbia, a wiedzę też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

0: se dan posled mich je a zase vilčenca rano nebys, če dživali, no haj, što da je to do titula, to mam za vas tu nitko hučpnu přeladku, tu te je v usevanske hodine.
1: Zoreky kvičen čísnu ja,
0: spiva Valborga Vaudžic.
1: Nechúva von hač do moja.
0: Zvršim titul Nesmiace tvoj od Denisa Wenzela. A co wie, jete już ten zarano zasa Andreas Bickingpudla, a to z Żana nie zabiera mnie tak, kaj ty. Wszystkie tute tytule słyszycie po tej, kim nie tylko hacz do osmich, a tu dzisiaj dalej z Mario Matzyny, Paradisu Bobach ja.

0: Polícia SG.
1: Na hubinie pola zaomia su neznači sobotu večo z viacorych zdunku tam vohin zamiškrili nastavicna škoda v vysokosti nedže 5000 euro. Voniva voborak pak môžeše hašeč. Policajski revir Budyšin je netko přepytovania startoval dla zapalerstva. Neznači skučičelio pokradnuchu sobotu večer přizamknene motorske na zeleni hasove vojerecach, nekak 5000 euro by hodne kriminalna služba vojeruského revíra je tam netko započala přepytovač. Pjat kráno spytachu neznači skučičelio na Mozartovi Budyšinje předavanske automataj rozvamač. Oni spytachu s pomocu neznatoho grata z namocu automatu vočinič, to so nie poradziło. Automaty są swobodne, przystupne, a te bych już jedziemy pełnione. Na jednym nastroju obszkodzi się skuczyczelio przydatne też display a wudacz za grad. Zawinowana więc na szkoda tam 5000 euro. Noce od piatka na sobotu kontroluje się policja wodzieria e-rollera na kamentnie Budyšinje. Przewidziany test pokaza 1,92 promilu. Pola i 42-letného zastanice przewodzachu jeho potom kvotu začú kryje. A štvrt k večer pokradnuchu neznači skučičelio přizamknenú e-bike na Friedricha Ludwicha Janovi droze ve Vojerecach. Škoda padústva tam nedže 2800 euro.

0: Podko pobiedl na dziewięcie, 8 godzin 16, a to poladnie mienitko zase raz do lesu, k wielkam jenujcy. W Zakskej sú lieca dotel viace napadov přes veľká na skut zličili, hač samsnym času loni. To písa agentúra DPA. Bettina, ty máš za nás dokvadne ličby.
1: Hej, ač do konca julia zličišu 37 padov, džiž pváči veľk tak rec jako zavinova, lieto doto samsnym času by to 7 posta.
0: Hej, potrichený ste všetkým v okrese Tupola nás, Budeši na Zorec, dorav je veľk tu dotal 200 vúžitných zvieratov, mňa s nimi prevažne vôdce a tie škoza objada.
1: A ja pri tým so hoca fáza, tie hojntve popromakle započne, netko bylo ja môžata väčšie a aktívne a najviace nadbyhu stáva so po statistice mesacom aj september a oktober sme pod takým vostričtu tie hocie fáze, netko sú menúce väčšie ščenia vo sebe vodné.
0: A po aktuálnych líčbách bydli Zakskej 5 či väčších čriodov, to je z jaskovým šerezku vidžené sobu na jace.
1: Cele prawie a przestop wachi za plahowariu skotu, kiś maja wonka, kiś prene wódce, kozy, hoviada, sztujś chce, jeli ma szkodu wielka dla, potom tyś zarunane być financjelne, doby swoje zwierata z przedpisanymi szkitnymi naprawami zawiesczyć, tak ryka w agenturie, na przykład z dość wysokimi płatami.
0: Nowe liczby kwójczu wieczor obstatka niemskiej te wyoczakujemy potom na zimu, a potom widzimy też, że hej, tak rec prynę w uskutki tej na zimy, przecież są może ta, kiedy się Bettina runie rekwa nitko, septembrie a oktobre, w osobie łodni.

0: Wychodził tam z wieczachu konstudzenia ewangelsko-lutorskie wosadze Sjatiu Pietra a Paula swoje 900-apostoletne w obstaczu cyrkwie. Chodzi płaci jako najzażniejsza serbska wosada. Hiżo lecze 1010 je tam chrześcijańska cyrki stała. Przez miśnianskiego biskupa Bena je jako misjunska cyrki skutkowała, a z niej wukadzieją suso wosady w okolinę założyli, a dalsze cyrkwie nastajli. Lidia Maciowa je składnostnie jubileja od fararia Krzysztofa Rumela w jedzinie, a dolat do stawiznu twara dostała.
1: Serbski superintendent a pfarrer Hodžiske Vosade Christoph Rummel vita mě s posmilkom a vete mě přes Budlanske durie do Hodžiske cirkvě. Na to, zo je drevjany zakot venkec blidonja z votrua restaurovala mene dom skiečpni. Na svončnem šiponju šiuju jemu do cirkvě. Viele svice překrasný moderne sakralny rum, kje skutkuje napadne prozny a votorjene.
2: Tyž máme svunco a to přesto tyž čopve vůraz nikak nitko tu, ale tyž svunco ne svičí, je to trochu abstraktne. Tyž je vopravče jenom šíre činy.
1: Tvoril je abstraktne vôrdovanie drežanský vúmilc Friedrich Press. Vôn je hodžisku cirky v letách v okolo 1980 celé nú vôrdoval. Za NDR-ský čas nebe abstraktne vúmilstvo drežanského presa vo sebe rade vidžane. Redukovanie na jednore formy, mezoty, to byše jim suspektne. Svobodu vúmilstva namaka Press v vôrdovaniu sakralnych rumov. Jacat štrcečí je ich ve vúkodnej a západnej nemský. Vodpoladne nie ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak farar Christoff Rummel.
2: Also tež votor trochu nalivosti a tež dupa neste rec, also šo tež tutun podest tež votor nišo započne neje v srečiš su. A tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to. Zwischen Friedrich Press.
1: Kšižovaný Jezus vysa mes vaukami vosady. Vod moa vumilca na teologiske vúviče po druhým vatikánskym koncilu. Šako ríka tam, kemše nima ja soviace pšet, ale z vosadu svičič. Dále veče fara Rummel nimo vôta ni šake dupie. Impozantná sezónu cavona je. Do nie se Čišenka dospône zanurič mu.
2: Znajmenža 800 lid starým, to je prýňa dupa Serbu. Kujíš tým vopytlo, kotrež tiež svojba hýžo historicky tu bytlí v Lúžice, má na kujíš tým pát jednoho predonika, kotrež je tu vukčené.
0: Tobie vúriesk z nedženišho vúsevania skvádnostne jubilea hodžiskie vosady. Kompletnú reportážu vo vidženiu přes hodžisku cirke namakáče na našej internetnej stronie app MDR Serbia a vysa tiež ako podcast vo audiotece ARD Sounds.

0: a zrańczymi seriami mam tu też jeszcze pokiwy za was. Preni mieli so przedłużym na drzeżdżanskich serbu. Przychodne serbskie blido zakskie stolicy, te wotmije so jutce, a to wieczo szestrzych, tunkrocz znuła w gorczmie am tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z drzeżdżana w okoliny su na biesadu, maczernej rzeczy w utrobnie witani. A dalszy pokój tu nie jeszcze za sredu zapisany, to jest zaso Kofi Cioch w Serbskim Muzeju. Protyka Moja Wóżica, która szwukadza z lata 19 a 2 posta, jest jeden z najwoblubowanejszych a najdlej eksistujących serbskich formatów ludowego nakładnictwa domowina. Z pomocą analizy jednotliwych obrazów z protyki skiczy przednożk skwadność so w obrazach pod hasłem siebie stereotypu umieniec. Referent je dr. Romat Lorenz, wiedomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Kofi Cioch, Serbski Muzeum, sredu po takim.
1: Znaju hojczku, kis se smije, cywu noca, cywu dzień, pasmiek na jej hubce je.

Tak ogleda nasz panierzeski aktualny magazyn. Sme byli z mikrofonom Bochoze na gwone zgromażenie domowinskiej župy Dolna Łużyca. O tom rozprawimy dzisiaj w naszym aktualnym przynosku. Nową antologię z tytułem Cejega smy ludowego nakładnictwa domowiny, co my wam przedstawisz, z udawarku smy do uszczywania pejedali, toż to rozgrono słyszysz o drugim żilu naszego programa. Jo, ale zachopisz, co my gazasy ze dzisimi, a bo lepiej groniona, z pestrołom za was, lub dzisim, Kasia muzyka to uznała.

0: Zaszczą, ale mama nie to słyszasz.
1: Jo, zawyszczę, jo, to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości, bursta, karce, miluszce, nie to spiwasz. No jo, gosz, narodni narka, to gdy jo za gości...

0: Ben jo to teka rydna wiec. Wiele miasta la życy mam ten tydzień przy śpiwaniu, a swyszeniu lubi się.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Petke, domovinska župa Dolna Łužica przewiad was w stery a čižastu gwonu a welbnu zgromažinu w ochoze. W prednym žilju su sledovali rozpšave a welbe župana Maria Elikowska-Winklerova povežio.
1: Na zachopinku susedali ochoske žiočka do rejki, a ochoski šota Roni Henke jošich uvítal. Zastupny župan Markus Końcar jo we rozprzowie pokazał na szakę tiemy, z którym już jose przedsedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, finansirowanie założby za serski lud, busowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo image kampania za dolnosa skuric. Wesebnie jego jasyli, aż su dalszne tuaristwa namakali puś do domowiny ako cłonk.
2: To pokażę takie janu wiestu dowieru, a te ludzie nam mają, my opytajmy tak cesto, jak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgona przyjść, a co myślimy, że to takie czoszku, to my to za naszo żywo, wesebnie gaśtem lody przyjdu tomu, to zwiaselece, ale takie to żywo ze Zdolnosiarskim gimnazjum, a miał się mocnie polepszyło w ostatnich latach już. A ja se na gymnaziju Jana Kupka założyła, a co se staraš, bo te niegajšne ukniki teje šule, teke tošta Kupka jo net při założeniu goniva, my co my byš cvong domovine, až teke to šulske tuharistvo, pichovenske, miastim, ten ninto su ten puš k nam pitali, a ten kontakt ešte raz navezali, a to jo vegin redne znamie, žož se napšaudu vjaselio.
1: Su pšiuzeli do župy teke žilojske obydlarske tuharistvo, vejsne tuharistvo Zabrot, a drastvine žiuča turnu. Niko Sonke Sturnova k tomu.
3: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
1: Župa ma aktualnie 3416 członków, w tom 3400 kupku, a 920 tuaristwu w cich okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo pet szmarnu, aż jo župa Dolna Łużyca najwiecej aktywna na pelu strukturnej zmieny.
4: A to pokaza, aż to żywo, runa bazy, jo pšave, a aż jo Dolna Łużyca na wegim dobra seš. A ja pak som teke žinca informiroval, aż my we domovine we zvesku mamy šake teme, a jaden jo na přiducnym zvesku im šetcedarstve, tam co my diskutirovaš a utvoriš, jaden uberg, kotere soma zabieraš ze Zgorni a Dolni Łużycu, žo se teke nažijam, aż Dolna Łużyca jo teke prezentna a pomaga nam skromane to s tým temu dopritka, krydnuš.
1: Michael Apel uzvelone we přiecedarstve Łoni 2052 PSV w swoim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, jose niento pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2020.
5: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
0: Tak wiele rozprzowie a welbie župana we drugim żilu zgromażiny domowińskiej župy Dolna Łużyca su przewiarli dyskusiju wo idei nowego serskiego zmakaniszcza. O tom powiedziomy po muzyce.

0: Kuzycynia.
1: Angelika Mrocekova z Bryzok i Mysza Sajasa Lisz dokolaż suna jeje narodnicki jubilej myslili przyjaciele domowiny. Księcaś namu pisz, a sedem żasy temu narodnemu dniu uczebnie gratulują, a życzę jej do przychoda zdrowie, mec a derimisze. Jo, a ako narodnicku sztucku smy za was spił z waszego regiona upytali we slepiańskiej serskiej narice, wytkupki kulesko.

0: Саша, але мама дітя слышас.
1: Jo, zawiszczy, jo, to mama słyszała. Jo, ale nie będę lubię gości busta karce, miluszce, nie co spiwasz. No jo, gosz, narodni narka, to gdy jo za gości pen, jo, to teka rydna wiec. Wiele miasta leżycy mam ten tydzień przy spiwaniu, a słyszeniu lubię dzisiaj.

0: Petke, domovinska župa Dolna Łužica przewiad was w jestyri a čižastu gwonu a welbnu zgromažinu w ochoze. W prednym žilju su sledovali rozpčave a welbe župana Maria Elikowska-Winklerova povežio.
1: Na zachopinku susedali ohoski žiočka do rejki, a ohoski šota Roni Henke još ich uvítal. Zastupny župan

0: Pan Markus Końcar jo verosprzowie pokazał na szakę tiemys, ktarym iż Josep siedcedarstwo zabierało. Serski sedleński rum, financirowanie założby za serski lud, bucowy zwisk za serski gimnazjastu do Hesiebuza albo image kampania za dolnosa skuric. Wesebnie jego jasyli, aż su dalszne tuaristwa namakali puś do domowiny ako cłonk.
1: To pokażo teke janu wiestu dobieru, ak te luzie nam mają, my opytajmy tak cesto, ak można wesebnie na jesach duce byś, a z nimi do rozgona psiś, a co myslimy, że to teke czoszku, to my to za naszo żyło, wesebnie gaśtem lody psi do tomu, to zwiaselece, ale teke to żyło ze Stolnosiarskim gimnazjum, a mi się mocnie polepszyło w ostatnich latach jużo. A ja se na gimnaziju Jana Kupka założyła, a co se staraš, bo te niegajšne ukniki teje šule, teke tošta Kupka jo net při założeniu gronivame, co my byš cvong domovine, a až teke to šulske tuharistvo, pichovenske, miastim, te ninto su ten puš k nam pitali, a ten kontakt ešte raz navjezali, a to jo vegin redne znamie, žož se napšaudu vjaseli jo.
0: Su pšiu zeli do župy teke žilojske obydlarske tuharistvo, vejsne tuharistvo Zabrot, a drastvine žiuča turnu. Nico Sonkesturnova k tomu.
2: Wir möchten wendisches Brauchtum, insbesondere die Trachten, erhalten, pflegen und vor allem lebendig halten.
0: Župa ma aktualnie 3416 odsłonku, w tom 3,40 kubku, a 9,20 tuaristwu w cich okresach Achesiebuzu. Przedsedar domowiny Dawid Statnik, jo petrzmarnu, aż jo župa Dolna Łużyca, najwiecej aktywna na pelu strukturnej zmieny.
3: A to pokaza, aż to żywo, hona bazy, jo pšave, a až jo Dolna Łużyca na vegem dobra seš. A ja pak som teke žinca informiroval, až my ve domovine ve zvisku máme šake teme a jaden jo na přiducnym zvisku im šetcedarstve, tam co me diskutirovaš a utvoriš, jaden úberk, ktoré soma zabieraš z Gorny a Dolny Łużycu, že se teke nažijam až Dolna Łużyca jo teke prezentná a pomaga nám skromane to s ten temu dopritka krydnuš.
0: Michael Apel uzvelone ve šetcedarstve Łoni 2025 v fejskim życzeniu najpierw jako župan na obgranicowany czas, josenięto pietk na welbnej zgromadzinie uzwelił aż do końca legislatury 2029.
4: Also ich habe festgestellt in meiner Arbeit im Regionalvorstand, aber auch im Rat für sorbisch-wendische Angelegenheit, dass die Situation der sorbischen Sprache prekärer ist, als ich es gedacht hatte. Gerade im Bildungssystem gibt es große Defizite. Es gibt zum Teil ein Desinteresse oder eine Ignoranz in einigen Bereichen. Und es ist dringend notwendig, dass wir eine intensive Lobbyarbeit betreiben. Und wir müssen manchmal einfach nur mal erklären, manchen, worum es geht.
5: Tak wiele rozprzowie a welbie župana we drugim żilu zgromażiny domowińskiej župy Dolna Łużyca su przewiarli dyskusję o idei nowego serskiego zmakaniszcza. O tom powyżej po muzyce.

Gasz za nową serdku modu zajmujesz nie bydeli przepaść prezentacją takie we slipem ninto srioduja core we tamnej piwarni na niemski brauwerk. Najlepsze żywo uszowańskiego ubieżowania z titulom Duch Casa we Cwernie se tam predny raz publikumoju a jury prezentirują. Obrzeniki su se zabierali ze starymi suknami serskich drastwo kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcja projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zob it, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šetnem dňu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju, srjo tu jacor zigar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dalšne novosti zmejo po muzice, mej kolega Gregor Klim za vas.

0: pożycenia.
1: Angelika Mrocekowa z Bryzok i Mysza Sejasa Lisz, dokolaż suna jeje narodnicki jubilej myslili przyjaciele domowiny. Księcaś namu pisz, a sedem żasy temu narodnemu dniu uczebnie gratuluję, a życzę jej do przychoda zdrowie, mec a derymysze. Jo, a ako narodnicku sztucku smy za was spił z waszego regiona upytali we slepiańskiej serskiej narice, wytkupki kulesko.

0: Dobry wieczór, lubi przyposłuchacze, tu w Budyżynie smojdzieńca Halina, a ja, Franz, za mikrofonem maj. A jeszcze i żywu dali, co jest nasza dzienniejsza tema?
1: Wszyscy, którzy są dżybkonie w 8 zapiknęli, albo hiżo raz na Instagram poladali, by chuczo dobyli poprawom hiżo wiedzieć.
0: Zbytki, ja to netko jednore przeradziu. Tema dzienniejszego wieczora je profesjonalne wużycie komicznej inteligencji.
1: K tomu smy so wiezo z nazorniczyszymi ludźmi rozmawiali, hać mój to smój.
0: Wszako nie wużywamy żenie komicznej inteligencji, to słowa trzeba nie ma mój. Naju mozy za naju dziewaja.
1: Szoklo, na haje tak rec profesjonalne KI żenie nie wużywam.
0: Wieso chcemy też rady wiedzieć, jak nasi lubi przyposłuchacze KI zasłudzia.
1: Zasadzuja.
0: Zasadzuja.
1: Kto mu namakacze napraszowanie na naszym Instagramie MDR Serbia, na którym smyczy so rady jeszcze kiedyś wobczylić, szako chcemy pożyć o nieszczo k wuodnoczeniu mieć.

0: Tak, nitko po takim wymy, jak so KI trenuje, ale nieco druje je jeszcze zajmowe, jak ją poprawam prawie w używacz.
1: W osobie w szuli, gdyż może KI domiace nadawki za tebe czynić, je runie to jara wabiace.
0: Abo też referaty, abo teksty.
1: Oto masz nadawk hotowy, ale hadzy przy tym jeszcze nauknu, je druhe praszenie.
0: Jonas znaje w obie stronie, sam je na matematyckiej KI sobu dziwał, a je matematyku na wuczostwo studiował, a widzi też wielkie ryzyko w tym.
2: Hej, KI obieza też złonka szule, wielki tema, też przy spieniu domiacich nadawków. Tam jest ten strach rozy, że dzieci jenoś jeszcze do odpisania, co niekaka KI im praje. Przez to jest też ważne, jak są domiacie nadawki miastem stajane, co dobia te dzieci też opisać móc, jak są one na ustytki przyszli, albo też to rozjasnić móc, a nic jenoś, okej, to jest prawie, albo to jest opak. Przez to jest dla dzieci a młodostnych ważne, też to zrozumieć, co ta KI im praje, a o tym przemyslić, a co też są trichy.
1: Po takim KI używacz. Hej, ale to dla swojskie może napinać, a to je wiezo nowe wyżadanie za wuczerio, nadawki tak stajeć, zo dobia szulario przyszym swojskie może napinać, ale zo z tym licza, zo so KI wyżywa.
0: A gdyż się o tym ryczymy, jak KI szulu zmienia, możemy też jeszcze trochę dalej do przyszłego polarać.
1: KI są runie jara spieszne wojewa. Wiedzy, kotryż przed niekotrymi letami jeszcze jakaś science fiction klinczachu, sudzięca za mnoje hiszo cyle normalne.
0: Ale jazz dejmy za 5, 10 albo 20 lat. A co są to za morosnych zmieni, gdy sudzięca 14, 15 albo 16?
1: Smuj Jonasa jeszcze raz do przychoda pola dać dałe, kajki przychod widzi wun za KI.
2: A ja si myslu, że zmieje KI jeden przychod, co budzi też KI wiele nadawku móc wotuzać nam, a też ze wszystkich morostnych, co budzi we wielkich połanckich obłukach KI wulki tema, a co so dobi wun też z KI rozestać móc, ale wiezo, a mój zamiar, aber moja rada naszych młodostnych je, że so dobi wun to, przeco praszeć, co KI tam poprom czyni, a czy to poprawdzie też praje, a krytis se na to ladać, dokąd każdy szudzie podla z tym, KI może też zmylki czynić.
0: Potek im KI rady używać, ale swojskowo przy tym nic hasnąć, KI czyni zmylki, to może wam ze swojskich nazwaniu też rzec.

0: Netko, przyjdziemy k wosebie aktualnie temie mianujce strach przed kumśnej inteligencją.
1: K tomu smysl was woprašeli, jak wy wo przychodzie ladają na wówicze kumśnej inteligencji myslicze, a hacz so to znane samo boicze?
2: Hej, pobudczory są nam praja, zadawia takie internetowe strony, gdzieś może tam czytać, jakie połana są znowu rożone od KI, a ja bym szon prajała, że są tam strachy możne, a ja mam te drugie strachy, ale hej, ja są nadzieję, że to nie będzie tak jara szlim.
3: Zamy ja to nieke wyso jara dery, a jena wielka pomoc, ale w szednym dniu ja to skierujemy na wyrożenie, za dwo mysna, a ja tam tybym kusladać, kaj to. Czyli ja mam raz, że te KI naszą fantazję wyroży, a ja myślę, że by się to wyle jak służyłaś kaj sznieke, a nieke to są jara służyły.
4: Za to, że KI switcher, że ja oprawiam, bo to ja nieke ten strach nie mam.
5: Jen schon vermutlich, dass du bohrtisch KI ist selber wieder mehr nicker Wuje, als Butter, als Buana Hubene Witze, aber der ist anders. Joey Kitchenoa.
6: Na heidischen Ladakasso KI Wuje, ha, so so der technische Witze schätze Dale Wuje. Mam ja schon Strach, so Bude, so Tschuestwo, Pschess KI, Borosic.
7: Alle. Ja, sind sie wüsste, so, so, Luigi Gottrich, so, KI, ja, also, kannst du Wunamaka, ja, so, so, nicht, CT wüsste, so, du Strach wupst, ja, so, nicht, da, na, da geht, ja, so, decke, nicht, so, ne, muss es tatsch.
0: To sobie za tydzień nadziejemy. Ze samostatnieniu KI przyjdziemy pojrzeć jeszcze raz.
1: Hej, wiatr o tym, a z gotrymi ryzykami je wużywanie kumsznej inteligencji związane, zonicze potem w drugiej godzinie po neusach.
0: Du, ich war's der Chef hier, Radiach.

0: Franzo, rzeczisz, że dysadys tak jest skomszny inteligencją, gdyż nie ci wostud we, albo gdyż sa samotny czujesz?
1: Nie, dawaj tak jak nieco, also, czy to docyła, albo...
0: No hej, z niektórymi tulemi możesz so samo wopoczę kitro dery rozmawiać, albo też dyskutować, szako też człowiek i kitro podobnie klincza.
1: Gdyż był chodę też nietko w serbskie nadawali.
0: Aktualnie działa się samo na serbskim TTS-systemie, bo takim na systemie, kotraż przemienia tekst do ryczy, kotraż bazuje na neuronalnej syci. To nie nie w tym klasickim zmysle KI, so nieco praszysz, a ten system ci wotmuje, ale tekst, kotraż zapodasz, so wurekuje, a ty możesz się potem wypytać z kotrym włosom.
1: Co? To jeszcze nie jestem słyszał.
0: Hej, to możecie też nie raz pokazać, a... Tež vám, systém říká Bamborak, tam něčko zapodám sádu, vůzvolu si vůz a v osobu nižný žunský vůz Veroniky.
2: Pondželu večer zapíknu stajné radio sadkulu.
1: Dajme to raz vůzvodáč. Jo, je jeden ant z názornitým muským vůzom.
3: Pondželu večer. Zapichnu stajny radio Sakulu.
0: Hej, jara nazonite na kuže patlinči. Jeli tež vas zajmuje, što sa na serbskim polu tučasne z kumšnej inteligencu, tako šitko vuviva. Potom poladajte raz na tablet Studio Lucia, Šula Digital. Tam namakate dobro přelad a môžete sa tež raz trošku sami vyspytať a sa na tež trošku nazoniči. Pič.

0: Doma czaka z wodą slaka, wujka waka waka. Check dom, ci kraju, check dom. Lajno twoje srańca za szkłon.
1: O, moja luba, ty cyś, jucy się zasą, wsiądź.

Z ta największa hajtor jej prime. W naszej branży jest to znaczy standard rhyme. Znowu fizu, żonu domy po

0: Sattkula.
1: Nästa det här var.
2: Aj, konstitutionär bische kor mea se radvorja vehinizach, stam dojedach se mienuze do koroveho lewa.
3: W tamniejszym klusztrze miachu nutzli arumnoszcze za probę.
2: Sokunie 12 hodzinu z wuczwachu czwobe Handria Zelaria a Bernata Krauca, a szitko to k wosebite temie, tak Lydia Münkoa przeczeczka kora.
4: Nędzie jenoś po koncerte, ale też dysz jen byt cukwi spiewa, abo raz na swiedzeniach, na narodninach, so jen em niemat um problem, so jen stajnie to samsne spiewa, ale so jen tam cyle jednore nischte nubaha nadziewa, ale wie so sti dysz nasz hodone koncert, bez redzischu my chcemy różu w bioleta wopspiewać, tak so na wszelakich spiewach dziewamy, hasi nowe tworby nadziewamy.
3: Zameju słysza korowe lewa kujże leto do porotyki, szako tam nowe tworby nazwuczuja.
2: Jako wiersz zaczuachu korowi spiewario czera, zo smidzachu w Hienicach ze swoim spiewaniom tamniszu niedzielniszu bożum szu woprobicz.
3: Nasi lubi to za dżęca też iżobie z naszym wusowaniom.
2: A jesmy w profesjonalnym wużywaniu kumsznie inteligencji ryczyli, a też w waszym wużywaniu KI, hacz możemy to nieczko jako profesjonalny hodnocić. Nie możemy posłuchać.
3: Aj, ale dalej smo też ryczyli na przykład w sportowych wusletkach we wużycy, kajż też międzynarodne runienie smy też przedyskutowali.
2: Aj, a wiezo oratorii wulkot na woda wodnocili?
3: A z tym, co dżęca rożonuje moje.
2: A też bamborak Weronika przyje.
5: Dobro nocku. Spinkajcie strój, a sończe niszto riane w osadkuli.
0: Zadkula.
1: Moja żuma.